jest SK Rock.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure. Come on.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Reklama.

0: Kimi Weeks Game w Esterox na początek naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w niedzielę 9 sierpnia 2026 roku. Dziś mamy w kalendarzu Dzień Miłośników Książek. Ja osobiście uważam się za takowego właśnie, tym bardziej, że jestem faktycznie miłośnikiem książek, a nie e-booków. Ja wiem, że e-book jest wygodniejszy, można wrzucić do torebki czy do plecaka, ale z drugiej strony książkę też można wrzucić do plecaka. Może będzie ciut cięższa, no ale za to mamy zapach drukarni, mamy żywą wagę, no i mamy pod palcami fakturę papieru. Wszystkim miłośnikom książek wszystkiego najlepszego, a teraz muzyka. Nowa propozycja od Suede, Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: What's that coming over the hill? Is it a monster? Co to wynurza się zza wzgórza? Czy to jest potwór? To The Automatic w Esterok. Tymczasem już za chwileczkę na naszej antenie Miles Kennedy ze swoim zespołem Alter Bridge. Miles Kennedy, który ze składem The Conspirators i ze Slashem wyda niebawem nowy materiał. Materiał jest już gotowy, no ale czeka na wydanie, dopóki Slash nie skończy trasy koncertowej z grupą Guns N' Roses. A to skończy się, to wydarzy się pod koniec tego roku, czyli nowa płyta Slash and The Conspirators zaplanowana jest na początek 2027 roku. W oczekiwaniu na tę płytę już za momencik Alter Bridge w Esterok.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Ich obecność może wywołać dawno niewidziany uśmiech, poprawić samopoczucie, a nawet obniżyć ciśnienie krwi i zwiększyć motywację do leczenia. Właśnie dlatego powstała Karta Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi.
3: Przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo. Pies się nigdy nie obraża. On kocha bezgranicznie. Medycyna paliatywna zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym, bo my nie zabierzemy całego cierpienia, my możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść.
2: Mówi autor projektu Tomasz Dzierżanowski.
1: Drogowskazy w Esterok. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Eskarok i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
5: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
6: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia Eskarok. Słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

U2 i Atomic City w SC Rock. Numer, który zespół U2 napisał specjalnie z okazji swojej rezydencji w Las Vegas, w Hali Sphere. Rezydencji, czyli takiego koncertowania w jednym miejscu przez kilkanaście wieczorów. No i sprawienia tym samym, że to ludzie przyjeżdżają na koncert zespołu, a nie zespół przyjeżdża do danego miasta czy do danego kraju. A propos koncertów, to przypominam, że wczoraj zakończyła się pierwsza z trzech tegorocznych edycji festiwalu Rockowizna 2026. Byli tam nasi wysłannicy. Gdybyście Państwo mieli ochotę zobaczyć, jak to wszystko wyglądało i co tam się działo, to odsyłam na nasze sociale. Tam sporo relacji, sporo zdjęć właśnie z tego wydarzenia. Polecam, bo wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Tymczasem, jeżeli chodzi o muzykę, teraz Arctic Monkeys, Westerok i Are You Mine?

0: Lipstick on the Glass, czyli szminka na szklance. To ma nam w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 10:00, po 10:00 klasyk od grupy Jam, czyli Wehikuł Czasu.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: Metallica i Until It Sleeps w Esterok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. 9 dzień sierpnia 2026 roku, niedziela, Łukasz Szeciłowski. Dzień dobry Państwu. Zaglądamy do kalendarza. Imieniny obchodzą dziś Roman, Irena, Edyta, Teresa, Jan, Ryszard, Julian, Romuald, Roland, Marcjan, Marcelin, Klarysa, Doroteusz i Miłorad. Wszystkim dzisiejszym jubilatom i solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia i jak to tradycyjnie przy naszych niedzielnych spotkaniach dołączam do tych życzeń upominek muzyczny. A jest to upominek nie byle jaki, bo wzięli w nim udział naprawdę najwięksi świata rockowego. Jest Slash, jest Dave McKagan, jest Chad Smith, jest Brendan McCreary i Bear McCreary. Numer nosi tytuł Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Three Doors Down i Kryptonite. Westerok to za nami, a przed nami już za momencik zespół, proszę Państwa, który już niebawem, bo 25 września wydaje kolejny studyjny album. Album będzie nosił tytuł Come This Madness. Mamy już z tego albumu dwa single, One and One i The Cult of Ignorance. Natomiast cały czas czekamy na resztę płyty. Ja szczerze powiedziawszy czekam bardzo niecierpliwie, bo uwielbiam grupę Europe. W oczekiwaniu na ten album postanowiłem jednak przypomnieć Państwu nieco starszy kawałek tego składu, bo wybrałem dla Państwa numer Rock the Night i on już za momencik zabrzmi na antenie Skirok.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
3: Hi, this is Keith Richards.
4: My name is Gary Clark Jr.
5: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie S.

to Dire Straits i Sultans of Swing w Esterok. Tymczasem teraz mam dla Państwa kawałek, który powstał dzięki temu, że mama pewnego gitarzysty któregoś dnia postanowiła zlitować się nad nim i nad jego kumplem i w dniu, w którym zaplanowała w piwnicy swojego domu pranie, pozwoliła chłopakom siedzieć na dole i brzdąkać na gitarach, a samo to pranie przełożyła na inny termin. No i dzięki temu Richie Sambora i John Bon Jovi napisali kawałek Wanted, Dead or Alive. Kawałek, który moim zdaniem jest jednym z najważniejszych kawałków tego zespołu, a na pewno jednym z najpiękniejszych. Ja osobiście uwielbiam go pasjami. Mogę słuchać go w kółko, dlatego z największą przyjemnością odpalam go teraz dla Państwa w Esterok. Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive.

0: Still Loving You. To grupa Scorpions w Esterok na koniec drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliża się godzina 11, proszę Państwa, a po 11 wyskoczymy za ocean, bo wybrałem dla Państwa kawałek Rape Me grupy Nirvana.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jak w gorący sposób chcielibyście nas namówić i przekonać do tego, że bilety należą się wam?
3: Ziętara, proszę cię w bardzo gorący sposób o bilety na rokowiznę.
4: Panie Waldku, ale pan nie zrozumiał zadania. Pan miał przekonać nas, a nie Ziętarę.
5: Czujesz w ogóle to? 275 razy w jakimś miejscu, 275 razy w rowach, 275 razy w Giżycku, na przykład masakra jakaś, nie?
2: No, ale co, że w rowach się spać?
5: Że w miejscowości, a państwo?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: to Hej i List w Esterok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 9 dzień sierpnia 2026 roku. Łukasz Trzeciłowski, kłaniam się nisko i witam w Esterok. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną, no i ze Skąrok, rzecz jasna. Jeśli chodzi o Hej, to raczej oni w tym roku żadnych występów nie planują i pewnie to się nie zmieni, a to dlatego, że Katarzyna Nosowska w tym roku obchodzi 30-lecie działalności solowej. W związku z tym na jesień na pewno pojawi się trasa koncertowa pani Katarzyny, na pewno też pojawi się płyta. Trzymamy rzecz jasna rękę na pulsie. Jak tylko nowe informacje będą do nas docierać, to na pewno będziemy Państwa o nich informować. Natomiast jeśli chodzi o nowe płyty, to ja mam teraz dla Państwa piosenkę z nowej płyty, z płyty, która pojawiła się niedawno, płyty zatytułowanej Foreign Tones, i choć ta piosenka wcale nowa nie jest, no to jej wykonanie już zdecydowanie tak. To grupa The Rolling Stones w utworze Amy Winehouse, You Know I'm No Good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Queen i Spread Your Wings w Esterok. A ja już za momencik, proszę Państwa, zagram dla Państwa piosenkę, która gdzieś tam zawsze gra. Zawsze. W niekończącej się zasilanej energią słoneczną pętli. Wszystko za sprawą instalacji, która ustawiona jest w pewnym nieujawnionym bliżej miejscu na pustyni w Namibii. Ta instalacja dźwiękowa nazywa się Toto Forever. Została stworzona w styczniu 2019 roku przez namibijsko-niemieckiego artystę Maxa Sidentopfa, aby odtwarzać singiel Africa for all eternity, czyli na całą wieczność. A zatem dopóki słońce będzie świeciło, no i dopóki wandale nie znajdą tego miejsca i nie zniszczą tej instalacji, Toto i Afryka gdzieś tam w Afryce gra non-stop. A w Esterok będzie grało już za momencik.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.
4: This is Alice Cooper.
5: This is Marilyn Manson.
6: I am Roger Glover of Deep Purple. You're listening to Esker Rock.

Guns N' Roses, You Could Be Mine w Esterok. A przed nami teraz, proszę Państwa, płyta, która była kamieniem milowym nie tylko dla zespołu, który tę płytę nagrał, ale również dla całego gatunku muzycznego, w którym zespół się obraca. Był rok 1985, kiedy na półki sklepowe trafił album zatytułowany We Care A Lot grupy Faith No More. Co ciekawe, na oryginalnym wydaniu tego albumu na winylu po pierwszym słowie Faith wszędzie pojawia się kropka. Dopiero późniejsze wydania CD i późniejsze wydania na wszystkich innych nośnikach tej kropki nie mają. Faith No More, We Care A Lot, debiutancki krążek tego zespołu, który narobił sporo szumu w całym środowisku. No i z tego krążka właśnie mam teraz dla Państwa tytułowy singiel, czyli po prostu We Care A Lot.

0: The Cardigans i My Favorite Game. Wester Rock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się, proszę Państwa, 12, a to oznacza, że już za momencik na antenie Eski Rock pojawi się Melina. My natomiast usłyszymy się w środę, również o 12. Łukasz Szczeciłowski za dziś ogromne dzięki. Pięknej reszty niedzieli życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
2: Idę.
3: Naprawdę ciekawe to o czym. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
2: Z tego wyczuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No, ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama. To jest Eska Rock.

0: na Elski Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik.
2: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
1: To widać.
2: Nie, naprawdę cię będę połączył. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
1: Dlatego wyczuję.
2: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. I będą takie, zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to jest radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
0: Melina Elski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina Eskirok.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Eskirok, a ze mną z Wami magister romanistyki Tatiana Okupnik. Czy mówi magister romanistyki, czy magister czego?
2: Nie, może magistra.
1: Magistra. Może być magistra, ale magistra czego?
2: Romanistyki.
1: Romanistyki.
2: I bonjour, bonsoir, nie wiem o której godzinie.
1: Wspaniałe, słuchaj, długo szukałem tematu twojej pracy magisterskiej. Czy to naprawdę jest język dziecięcy
2: tak.
1: W nowych przygodach Mikołajka?
2: Mikołajka.
1: Słuchaj, nawet będąc człowiekiem dorosłym, nieważne co czytałem, co robiłem, miałem taki rytuał. Teraz trochę muszę wrócić do tego pod wpływem rozmowy z tobą, że przy łóżku zawsze były jakieś Mikołajki. Jeden, dwa Mikołajki na noc. Powiedz mi, skąd ten, po pierwsze, skąd ten pomysł na magisterkę? Cudowny, ale skąd?
2: Ja lubię się uczyć. Zawsze lubiłam się uczyć i w momencie, kiedy weszłam na ścieżkę artystyczną i zaczęła się ta kariera rozkręcać, musiałam przerwać, zakończyłam po prostu na licencjacie studia i bardzo mnie to mierziło, dlatego że brakowało mi tej pracy mózgu. Czytałam jakieś książki w oryginale i próbowałam uczyć się sama, ale to jest co innego. I jednak czułam, że jak rozpoczęłam jakiś proces, chciałabym, żeby on, wiesz, został doprowadzony do mety. I w którymś momencie mówię, no muszę wrócić na te studia. I przygotowałam się do egzaminów i pamiętam, że wracałam z koncertu jakiegoś chyba w Zakopcu w nocy na egzamin, nic nie spałam i stawiłam się na tym egzaminie i na to uzupełniające magisterskie studia się dostałam i w indywidualnym toku nauczania dobrnęłam do końca. Z jednym rokiem przedłużonym, bo raz mi dziekan powiedział, co ty myślisz, że jak ty jesteś w telewizorze, to... A ja powiedziałam, a ja nawet jak mnie przetrzymasz jeszcze rok, to ja i tak będę, wiesz, skończę te studia. No i tak się stało.
1: Ale poczekaj, bo ja też się zastanawiałem, że to wychodziło mi rocznikowo, że trochę późno napisałeś tą magisterkę i to właśnie wynika z tego, okej.
2: Okay. Tak, tak, miałam...
1: A pamiętasz, z czego licencję odpisałeś? Czy miałeś pracę?
2: Nie pamiętam.
1: Bo tego się nie dokopałem, bo zapomniałem, że ty jesteś w tych rocznikach licencjackich. Bo wiesz. Dobra, czyli mamy Mikołajek. To był twój pomysł, czy ktoś ci podsunął?
2: Mój, dlatego że to była pierwsza książka, którą przeczytałam w oryginale, po francusku. Byłam na wymianie, wiesz, to było w liceum, chyba miałam 15-16 lat.
1: A od kiedy się uczyłaś francuskiego?
2: Od pierwszej klasy liceum.
1: A to był przypadek, że miałaś profil francuskojęzyczny? Co, to była humanistyczna?
2: Wiesz co, nawet ja już nawet nie pamiętam. Ja nie pamiętam takich rzeczy. Dla mnie to
1: było... Popracujemy nad tobą.
2: Wydaje mi się, że to chyba była klasa o profilu humanistycznym. Natomiast w naszym 28 LO mieliśmy taką... Tak, zapomniałam powiedzieć o tym, że w Łodzi. Mieliśmy taką opcję, żeby uczyć się francuskiego, niemieckiego, angielskiego i oprócz angielskiego obowiązkowego ja wybrałam francuszczyznę.
1: Dlaczego?
2: Było nas mało, ale zawsze mi się podobał francuski.
1: A dlaczego ci się podobał? Piosenki,
2: melodia,
1: filmy?
2: Melodia tego języka.
1: Jakoś piękna.
2: Bardzo mi się podobała. Coś takiego trochę dostojnego, trochę artystycznego.
1: A czy pamiętasz, możemy wyciąć twoje, możemy wyciąć ciszę na myślenie, się nie stresuj, ale chodzi mi o to, żeby się, teraz powinienem się zabawić w hipnotyzera, tak, że tam myśl o francuskim. Dobra, pamiętasz, czy to były dziecięce komedie z Louis Define?
2: Oj, to na pewno też. No przecież to jest cudowne. Wszystkie... cała seria z...
1: Żandarma,
2: ale wszystkie filmy... widzisz, ja tytułów zapamiętam, bo ja mam tu problem z tytułami. Będzie często to wychodziło nawet swoich tytułów. Piosenek często nie pamiętam. Ale ja wszystko to oglądałam. I jak było emitowane na antenie Telewizji Polskiej, a potem już jak wyszło na DVD, to ja sobie to kupowałam, żeby oglądać, bo to jego poczucie humoru bardzo mi się podobało zawsze. Ale wiesz co? Też ten Mikołajek i chęć uczenia się w ogóle języków, jakoś to mi sprawiało przyjemność.
1: A masz słuch do języków?
2: Mam.
1: Bo słuch muzyczny to jedno, a słuch do języków czasami
2: mam.
1: Drugie.
2: I miałam jakąś taką łatwość uczenia się. To fajnie mi to zostało w głowie, w przeciwieństwie do innych innych przedmiotów, które może mniej. Na przykład biologia. Nie wiem, czy to była kwestia trafiania na nauczycieli, bo też bardzo mnie interesuje biologia z jednej strony. I wszystkie filmy dotyczące, wiesz, przyrody, dokumenty na temat tego, co się dzieje w komórce, to bardzo chętnie. Natomiast testy, pamiętam, z biologii, to była jakaś dla mnie masakra. I natomiast z językami to jakoś tak czułam od razu takie miłe, wiesz, łechtanie w brzuchu.
0: Melina w Escerok.

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik. Normalne jest wykorzystywanie angielskiego, śpiewanie po angielsku, a francuski rzecz rzadsza.
2: Tak.
1: Ładniejsze w brzmieniu niż niemiecki, dajmy na to, jak ktoś nim włada. Nie korciło cię, żeby właśnie, wiesz, nagrać na przykład płytę po prostu francuskojęzyczną, ale w Polsce...
2: Jeszcze nie miałam takiego momentu, żeby to poczuć tak bardzo mocno, ale ja wiem, że to jest jakaś opcja. Natomiast ja zawsze... Zawsze muszę to poczuć najpierw tak mocno, że jest taka potrzeba, a nie tylko dlatego, że skoro mówię po francusku, to...
1: Nie, wiesz, ja pytam, bo jestem wielkim fanem, się wychowywałem na francuskim popie roku i w ogóle na francuskim muzyce i nawet, wiesz, wczoraj zrobiłem kolejną playlistę na Spotify o francuskiej muzyki nowej i słucham tego non-stop. Moja rodzina chce mnie zabić po prostu, jak słyszę parę zespołów francuskich. Tak, wiesz, jak trafiam.
2: Ale wiesz, że to jest u mnie dziwne, że tak jak melodia języka bardzo mnie wciąga, to jednak piosenka francuska, czy tak jakoś nie skacze bardzo na momencie, kiedy...
1: Do...
2: Ja wiem, rap po francusku, to tak, to super. Rzeczywiście...
1: Ale uważam, że mają super, no nie będę teraz powiedzieć, mają naprawdę super i francuska muzyka rockowa i popowa. Ja na przykład, to pewna dygresja, dosłownie parę miesięcy był taki francuski zespół The Shin. Totalnie popularny, tam grający od 30 lat mniej więcej, no wielka, wielka gwiazda. I ostatnio mieli, akurat byłem w Paryżu z córką na kilka dni, muzea, etc. I sprawdzałem, na jaki koncert można by pójść. Nagle patrzę, że w hali Bercy, czyli tam chyba na 20 tysięcy ludzi, oni grali 6 koncertów po 20 tysięcy.
2: I udało się?
1: Akurat, no, poszedłem, ja powiedziałem do Basi, Basiulku, daj mi tylko pół godziny posłuchać. Tak, dobrze, tato, tutaj cały koncert, po prostu wszystkie kawałki okay. Zajmę. Nie, no było to, wiesz, cudo, po prostu spełnienie marzeń, wiesz, tam od lat 90. Koniec dygresji. Potem ci wyślę różne, wiesz...
2: Dobrze, no, bardzo chętnie.
1: Dobrze. Czyli mamy pani magister. A w ogóle, dobra, czyli wiemy, skąd się wziął francuski, czyli skąd się wzięła romanistyka, praca magisterska, a skąd się wzięło teatrzykowanie? Czyli próby aktorskie? Nie, wróć. Wcześniej był balet. Skąd się wziął balet? Czy równocześnie to
2: jedno
1: było?
2: I drugie, taka ciągota, żeby jednak gdzieś tam stanąć przed ludźmi. Wiesz, najpierw
1: twoje,
2: wierszyki.
1: Czy rodzinne?
2: Nie, no, chyba moje było bardzo. Że wiesz, mama, babcie, one podśpiewywały i zawsze były proszone, chociaż zupełnie inną barwę ma mama, babcia i prababcia miała, ale raczej taka tendencja, żeby dziewczyny zaśpiewajcie, to była w rodzinie. Ale z opowieści wiem, że odkąd stanęłam na nogach, to lubiłam stanąć przed wszystkimi i tańczyć. Jak Bonnie M byli w Sopocie, ja chyba wtedy miałam roczek i właśnie z tą pieluchą, mama mówi, że tylko widziała przed telewizorem taką pieluchę ruszającą się. A potem w przedszkolu, jak na przykład był dzień babci i babcie przyjeżdżały do przedszkola i pani mówi, a kto teraz powie wiersz? I moja ręka cały czas była w powietrzu, już nawet nie umiałam wiersza, ale ja zatańczę, zaśpiewam, dajcie mi wyjść, że taką jakąś potrzebę czułam, żeby stanąć, żeby występować. Ale rzeczywiście ta trzyki to się pojawiły i wszystkie akademie, końcówka podstawówki, a wcześniej ta szkoła baletowa, bo też zobaczyłam gdzieś w telewizorze z czerwoną obudową, takim małym, z anteną wysuwaną.
1: Tak, mieliśmy taki radziecki się.
2: Pewnie nie pamiętam, co to było, ale taki, wiesz, tył miał, taki głęboki do tyłu.
1: Tak. A ta czerwona obudowa.
2: Czerwona, taka malinowa trochę.
1: Ta antenka taka. Tak.
2: I zobaczyłam baletnicę i sobie myślałam, o Boże, jakie to jest fajne, jak ja bym chciała. Rodzice, ja będę płakać dzisiaj, ale nie ze wzruszenia, tylko po prostu moje oczy tak czasami reagują na światło, także będę tutaj sobie majdrować przy oczach.

0: Tak? Na światło, na zapach, na...
1: No tak mam, no. To, no ale ja już, wiesz, to już nawet po prostu chustka przy sobie. Mam. Zmiętoszone, mam chusteczki, przygotowana jestem. Rzęsy nie są pomalowane na dole, bo by tu była panda
0: zaraz. Nie możemy tego sprzedać, że tak wzruszyły się moje pytania.
1: Po prostu, a tyle lat cię nie widziałam.
0: Doprowadziło kupnik do łez.
1: To z tą baletnicą było tak, że zobaczyłam i sobie pomyślałam, ojej, jakby było cudnie. No i poprosiłam rodziców, czy mogę zdawać do szkoły baletowej. No nie byli szczęśliwi, bo wiedzieli, z jakimi to konsekwencjami dla ciała może się wiązać, że to jest jednak harówka. Ale oni zawsze dawali mi taką opcję.
0: Kim byli z zawodu? Znaczy,
1: mama pedagog, a tata robił wszystko, bo on i był na studiach, studiował prawo, potem zrezygnował. Na różnych etapach życia zajmował się różnymi rzeczami. Nawet windykacją się zajmował, ale zgodnie z literą prawa. Także tata w stronnictwie demokratycznym przez jakiś czas pracował. Także był przy organizacji zawodów taekwondo. On nie bił się, ale w każdym razie pamiętam, że były takie zawody, gdzie sprowadzali z Korei zawodników.
0: Czyli on jak Irena Kwiatkowska, on żadnej po prostu, pracy się nie
1: tak,
0: był.
1: Tak, tata wszystko. I puścili mnie na te egzaminy, będąc przekonanymi po prostu, że ja nie znam, nie ma opcji, bo no i zaskoczyłam ich, zdałam. No, nie byli zadowoleni, bo nie dość, że trzeba było trochę na początku przypilnować mnie i dowieźć kawałek, znaczy nie samochodem, ale wiesz, tramwajem. Ale potem bardzo szybko, ja tak się zastanawiam, wiesz, to nie wiem, czy ja bym była w stanie moje dziecko puścić taki kawałek, wiesz, tutaj trzeba przejść przez bardzo ruchliwą ulicę, inne, wiesz, czasy. Inne czasy były. I ten tramwaj, autobus, no ale oni to zrobili i no i była ta baletowa. Krótko, ale była. Słuchacie Meliny.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
1: Reklama.
0: To jest SK Rock.

0: Melina Eskirok.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik. A propos tego bania się rodziców, ja pamiętam, jak dostałem pierwsze dziecko do rąk w szpitalu, się strasznie...
2: Ale jakiekolwiek czy swoje?
1: Moje. Syna. I pielęgniarka, która powiedziała, pan się nie boi, jeszcze nikt tak dziecka nie zabił, no. Wiesz, tak. No. Naprawdę, możecie, chusteczkę mam
2: nie,
1: takie...
2: Nie, ale to masz? Ja będę, to będzie, to się, uznajmy, że tego nie ma, bo tak to by co trochę musiała Alicja, moja kochana makijażystka, tak. przychodzić. To jest bez sensu w moim przypadku, po prostu ja będę, będzie się lało i to nie.
1: To bardzo wzruszająca rozmowa, tak. Zróbmy takie same przebitki, tego rolkę.
2: Uznajmy, tak, że ja to specjalnie...
1: Cały czas chlipie.
2: Także ja się smaruję cebulą, a potem mówię, po prostu ja tak wyglądam, oczy tak się bardziej błyszczą.
1: Poczekaj, skaczymy, baletówka. Czy mam szkołę baletową i... zdrowie stanęło na przeszkodzie, tak? Czy być kontuzja, czy co?
2: Tak, wiesz co, wtedy myślałam, że mam słabsze kości, bo co trochę dochodziło do jakichś kontuzji, zwichnięć, jakieś tam torbiele w kościach się robiły przy intensywnym wysiłku. Najpierw myślałam, że po prostu albo mam pecha i co trochę nogi w gipsie, a to jedna, a to druga i tak dalej. A w którymś momencie po prostu ból był na tyle silny, że wiedziałam, no, że muszę z tego zrezygnować i to bardziej lekarz powiedział, dziecko, koniec. No i to było pierwszy raz w życiu poczułam coś takiego, ja tak bardzo chcę i to nawet wychodzi i to jest fajne. No ale wiedziałam, że po prostu nie dam rady z bólem. No i musiałam zrezygnować.
1: Jeszcze ale nie z działalności w ogóle artystycznej.
2: Wiesz, ja jeszcze potem zapisałam się, pamiętam, na takie zajęcia taneczne. One były rzadziej niż w szkole baletowej, bo tam codziennie, intensywnie, tak. To oprócz zajęć ogólnokształcących, tam masz dużo i tańca ludowego, i klasycznego. I ja sobie pomyślałam, to ja tak może z dwa razy w tygodniu, ale też no, mój organizm powiedział no. W związku z czym musiałam całkowicie z tego zrezygnować. Ale zaczęła się taka próba, a jakby można na tę scenę dojść inaczej? No i te wszystkie akademie, wierszyki, potem w liceum to grupa teatralna. Nazwa grupy Scena Leży, bo mieliśmy panią profesor, która jak robiliśmy próby i widziała, że coś nie idzie, to mówiła, nie no, Scena Leży. I my w końcu jak do jakiegoś konkursu wystartowaliśmy i było trzeba wymyślić nazwę, no grupa teatralna Scena Leży. I właściwie to też była opcja na wagary, bo ja nigdy raczej byłam z tych grzecznych. Nie miałam problemu z nauką, ale fajnie by było czasami sobie zrobić jakąś przerwę.
1: Tak.
2: A nie miałam w sobie takiej odwagi, żeby... czy to snus?
1: Nie, ze względu na dużą powierzchnię użytkową moich warg, zawsze wszyscy z nami z jaja se ze mnie robili. Prześmineczką pociągnąć.
2: Rozumiem.
1: Pcikiem.
2: No i już nie wiem, gdzieś zgubiłam wątek, o czym mówiłam, o tych scenach teatralnych.
1: Zajęcia taneczne.
2: Nie, już poczekaj, byliśmy w teatrze, nie wiem.
1: Czy po balecie jeszcze były jakieś zajęcia taneczne, ogólnorozwojowe? Czy
2: a
1: idziemy,
2: potem grupa...
1: I do teatru idziemy, tak. Dokładnie.
2: Tak. I już nie wiem, no właśnie po prostu braliśmy udział. A wiem, wagary.
1: Wagary.
2: Że ta grupa teatralna i ta chęć uczestniczenia w każdym apelu, w każdym konkursie, ona dawała możliwość takiego unikania lekcji z glejtem od pani dyrektor. Pani dyrektor, proszę zwolnić swoje towarzystwo z fizyki czy z chemii, bo muszą reprezentować szkołę w jakimś konkursie.
1: Powiedz... Z perspektywy czasu teraz patrząc, że ty, o ile dobrze policzyłem, przygoda z Blue Cafe się zaczęła, jak miałeś 20 lat.
2: Tak, 98. Mhm.
1: Czyli tak naprawdę no, mało lata, no, tak. Pełnoletnia, ale...
2: Ale jeszcze dziewczynka.
1: I właśnie chciałem cię spytać, jak patrzysz dzisiaj z twojej perspektywy, mogłabyś być mamą tej Tatiany, która wtedy zaczyna tą przygodę z Blue Cafe, to co ci wtedy w głowie się działo? Chodziłby mi zwłaszcza i początek tej przygody, i ten moment tego pieprznięcia, czyli wiesz, wielkiego komercyjnego sukcesu.
2: Wyzwanie duże. Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
1: To widać.
2: Nie, naprawdę ciekawe poczucie. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
1: Z tego wyczuję.
2: I ja uwielbiam takie sytuacje, kiedy coś jest po raz pierwszy i jeszcze wchodzę na nieznany teren i coś może się wykrzaczyć. Wszystkie programy na żywo, kiedy wiesz, jest jak trochę adrenalinki, trochę opcji na to, żeby sprawdzić się właśnie w jakiejś takiej sytuacji, która nie jest do końca dla ciebie naturalną. I tak też było przy tych wszystkich moich, od teatru potem przez próbę występowania, przez moment, w którym występowałam w kabarecie, w grupie muzycznej, z którą, którą zainteresowała się wytwórnia Sony i zaprosiła nas na nagrania próbne do Gdańska. Ale w międzyczasie już był ten kabaret. Pojechaliśmy na pakę do Krakowa, to był 97. Tam dostaliśmy wyróżnienie. I na jedno z przedstawień kabaretu przyszedł Paweł, z którym potem zakładaliśmy Blue. I rzeczywiście to było... To był taki czas, że wszystko wydawało się nowe. Jak on powiedział, chodź może napiszemy muzykę do filmu mojego znajomego, który jest w łódzkiej filmówce, to ja pomyślałam, super, róbmy. I potem, a zobacz, a jeszcze taką muzykę piszę, a może zespół. I ja mówię, no dobrze. I to wszystko było takie świeże, czyli z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to była chęć spróbowania się w czymś, na różnych płaszczyznach, no bo kabaret, tak, zespół muzyczny, no jakby, wiesz, niby inna działalność. Oczywiście to jest związane ze sceną i z jakąś tam potrzebą, żeby ktoś patrzył, oceniał. Ale to było właśnie coś tak, pamiętam, że ogromną ciekawość i chęć sprawdzenia. Co to będzie? Co jest za górką? Ja uwielbiam coś takiego. Co jest za górką? Co tam, jak zrobię to, to co tam się wydarzy? Melina.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik, kiedy za tą górką się okazało, że jest wielki, gigantyczny sukces. Mam mało, który zespół tak w ogóle w ostatnich kilkudziesięciu latach aż tak nagle eksplodował. Strach było otworzyć lodówkę. No i co wtedy
2: się działo w twojej głowie? Dla nas to nie było nagle. Dla mnie, ja też nie czułam, że to jest nagle, pomimo tego, że byłam młoda oczywiście, ale my jeździliśmy przez jakiś czas grając za darmo, z Kodą, z zardzewiałymi drzwiami, która ruszała z dwójki. do różnych wytwórni fonograficznych jeździliśmy i mówili na przykład, no jest potencjał, ale za dużo osób, to się nigdzie nie sprzeda, nie? 8 osób, to się nie utrzyma. No różne rzeczy słyszeliśmy, albo to, takie śmakie owakie. I dla nas to nie stało się nagle, tylko to była jakaś tam ścieżka dostępu do tego miejsca. Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój, siedząc, wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. I pamiętam tak, zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety z kasety, nie z kasety, to z radio. Radio, jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej. I kolejny etap to był koncert w Malborku, kiedy publiczność pierwszy raz zaśpiewała. Wiesz, ja najpierw mówię, co to jakieś dziwne głośniki, wiesz. A tu nagle się zorientowałam, że to ludzie śpiewają całą piosenkę. Nie pamiętam, który to był utwór, ale... I to też było takie, ale jak to? Nie, takie bardzo... Takie mocne doświadczenie.
1: Ty, skoczę w czasie. A nie, muszę się jedną rzecz dopytać. Mama pedagog, jaki pedagog?
2: Ona miała nauczanie początkowe. Uczyła robaczki małe właśnie do trzeciej klasy. Po jakimś czasie z tego nauczania początkowego przeskoczyła do innej szkoły, gdzie była, weszła w funkcję wicedyrektorki. I wtedy jej się myliło, szczególnie jak był kiedyś, wiesz, bez AI-a, bez komputerów układanie planu na rok. I wracała do domu i próbowała długopisem otworzyć, wiesz, drzwi i się zastanawiała, czy wkład trzeba mieć, jak nie otwierało. Także skakała, ale no z dzieciakami pracowała.
1: A z twojej perspektywy też po latach, jak myślisz, to pomagało, przeszkadzało, czy było neutralne to, że twoja mama, twoja osobista mama była pedagogzką? Pedagogiem.
2: Ja pamiętam takie momenty, kiedy była jeszcze w tej samej szkole. To wtedy wszystkie znajome chciały pokazać przed innymi dziećmi, że one mnie nie traktują inaczej, czyli były bardziej wymagające. I dostawałam często uwagi w dzienniczku, jak to ktoś do mnie coś mówił, to ja, okupnik dzienniczek, i to też starały się nie mówić do mnie, przecież tak to czasami mówiłam ciociu, a ona, wiesz, przed innymi dziećmi nie chciała być posądzona o to, że jestem, że mnie faworyzuje, w związku z czym było tak, okupnik dzienniczek, a ja czułam takie, tak miałam poczucie niesprawiedliwości, no jak to, przecież to nie ja tym razem. Znaczy, wiesz, no teraz się z tego śmieję, ale pamiętam, że jako mała dziewczynka to czułam, że to mnie tak uwiera. Mama mi tłumaczyła, no wiesz, ale ciocia, no nie musi przed wszystkimi dziećmi zachowywać się wiesz, tak samo.
1: Ja teraz właśnie skaczę w przyszłość, czyli w teraźniejszość i tak policzyłem, to zrobiłaś sobie 12 lat przerwy między płytami, no bo teraz jest nowa płyta, 12 lat minęło od ostatniej. Jeżeli by policzyć single, to ta przerwa jest 8 lat, bo tam zaczęłaś wcześniej wypuszczać, no teraz jest płyta. No cholernie długo.
2: Tak.
1: Jak rozumiem, teraz popraw mnie i rozumiem. Jak rozumiem, miał to związek z macierzyństwem. Najpierw jeden robaczek, jak to mówisz, drugi robaczek.
2: Tak?
1: Ty masz roczniki 16 i 18.
2: 16 i 18.
1: Dobrze. Najpierw dziewczyna, potem chłopak, tak?
2: Tak.
1: Zgadza się. No tak. Sam jestem ojcem dwójki, więc wiesz tutaj. Ale no, długa ta przerwa. Jak rozumiem, z jednego z wywiadów... Gdybyś miała jeszcze raz to przerwę, to ta przerwa by nie była tak długa. No więc widzę wahanie na twojej twarzy, więc teraz ty mówisz.
2: Nigdy nie wiadomo, jak będzie. I ja też, pomimo tego, że podejmując świadomie decyzję, że chcę zostać mamą, wiedziałam, że chcę przerwy, bo czułam, że to będzie bardzo intymny proces i nie chciałam, żeby to się działo w światłach reflektorów. Czułam, że to będzie taki czas, kiedy chciałabym spędzić... taki czas, który chciałabym spędzić tymi paszczaczkami, że widzieć, jak się rozwijają, nie jeździć w koncerty, nie wiem, z nianią, bo czułam, że to nie jest dla mnie. A też czułam, że nawet ten proces bycia w ciąży, chciałabym, żeby to było takie po prostu jestem sama, a nie tam, tu mój brzuch, bo po prostu źle bym się z tym czuła. ale wydawało mi się, że to potrwa krócej. Natomiast ja już parę razy mówiłam, że wyciągnęłam od losu taką kartę, która po prostu zmusiła mnie do tego, żeby więcej czasu poświęcić na złożenie się do okupy. Okupa na mnie niektórzy mówią. Bo zderzenie z macierzyństwem było dla mnie dość dużym wyzwaniem. Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
1: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
1: Ale w pierwszej ciąży?
2: Pierwszej. Mhm. Pierwszy moment, kiedy się dowiedziałam, że jestem, to w ogóle dwa tygodnie takie wow, super, ten sok pomarańczowy, no fajnie, pijemy szczęście. I nagle jednego dnia po prostu ktoś nacisnął przycisk. I ja myślałam, że to jest takie jakieś zawahanie, wiesz, zjazd tymczasowy. No przecież czytałam podręczniki, bo jestem książkowa, to musiałam wszystko sobie też, wiesz, aplikacje, wiedzę. No ale to nie mijało.
0: Słuchacie

0: Autopromocja. Drogowskazy w S-Rock.
1: Ich obecność może wywołać dawno niewidziany uśmiech, poprawić samopoczucie, a nawet obniżyć ciśnienie krwi i zwiększyć motywację do leczenia. Właśnie dlatego powstała Karta Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi.
2: Przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo. Pies się nigdy nie obraża. On kocha bezgranicznie. Medycyna paliatywna zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym, bo my nie zabierzemy całego cierpienia, my możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść.
1: Mówi autor projektu Tomasz Dzierżonowski.
0: Drogowskazy w S-Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji S-Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Karolina w SC Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik.
2: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
1: depresja
2: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
1: Ale w pierwszej ciąży?
2: W pierwszej. W ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cud, nie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam. Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róż i czerni, zielone i sraczkowate i wszystko.
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek

0: Eski Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik. Czego się wtedy bałaś? Czy bałaś się, jaką będziesz matką, czy bałaś się, że nie wiem, utracisz część swojej kobiecości?
2: Tam było wszystko, bo tam nagle, ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego ja mam rozterki i mnie nawet nie podobało się ten stan fizyczny, gdzie jeszcze tydzień wcześniej na przykład mówiłam cudownie, fantastycznie i to nie chodziło o tycie, tylko ja nagle nie mogłam zrozumieć, jak to we mnie rozwija się życie, jak to, a to jest nie można tak na półkę, żeby to się obok, poza mną. Nienawidziłam takiego uprzedmiotowienia, to już mówimy o fizycznej stronie, że ludzie podchodzili bez pytania, często próbowali dotykać. To było dla mnie coś takiego, że nagle stałam się samą macicą. Natomiast miałam rozterki, co ja zrobiłam? Ja może nie będę dobrą mamą, może ja nie powinnam. Patrzyłam na męża i mówiłam, a dlaczego z nim? Przecież jak to? Wszystko nagle runęło, to czego ja byłam pewna. Naprawdę patrzyłam na niego i mówię tak, ale przecież my w ogóle nie mamy, nie masz żadnego połączenia. Przecież ja popełniłam totalny błąd. Nie będę dobrą, odpowiedzialną i tak dalej. Wszystko tam było. I był strach i jakaś takie fizyczne takie niedopasowanie. Wydawało mi się, że to się coś dzieje, jakiś proces wbrew mnie i całe szczęście ten proces trwał 9 miesięcy, bo ja musiałam zacząć terapię, która doprowadziła mnie przynajmniej do tego, już ten 9 miesiąc, paradoksalnie u mnie im dalej w las, tym było fajniej. I w tym 9 miesiącu ja już miałam radosne oczekiwanie, cudownie, będzie ekstra. No i potem poród, bardzo długi, ciężki, w którego wyniku doszło do komplikacji poporodowych, takich konkretnych. Ja mówiłam parę razy, jesteśmy dorośli, to mogę powiedzieć po raz kolejny, że miałam, nie byłam w stanie defekować. I to było też takie, tu cudownie, zakochanie, dostałam tę moją córkę i po prostu byłam zachwycona i chciałam tą ją całować wszędzie. A na początku też nie, no bo nie wiesz, to pierwszy raz rodziłaś, w związku z czym nie wiesz, dlaczego twoje ciało nagle przestaje normalnie funkcjonować. Najpierw myślisz, że to monoporod, ciężki, wszyscy mówią, tak, ciężki, ciężki. Ale mijają miesiące, mija czas, chodzisz do lekarzy, wszyscy cię traktują tak na zasadzie, minie, a to nie mija. Udajesz się po pomoc, nie dostajesz tej pomocy, natomiast no tu jest jakaś, po prostu twoje ciało zupełnie inaczej funkcjonuje, a tak naprawdę nie funkcjonuje. Spada poczucie wartości i masz taki dysonans, bo z jednej strony jest szczęście, bo jest to dziecko, jest zdrowe, czyli się cieszysz. Jestem totalnie zakochana w tej matyśce, a nie mogę poskładać się z sobą. I wiem, że tak, nie ma weny twórczej, muzyki nie jestem w stanie słuchać, bo mój organizm skupia się na zapewnieniu wypełnieniu tych wszystkich potrzeb matysi codziennych. Jest te rozterki takie zdrowotne, ból i też dysonans z tym, co dostaję od lekarzy, czyli to trzeba poczekać jeszcze, albo pani ćwiczenia porobi, robię ćwiczenia, żadne ćwiczenia nie dają efektów. Też nagle w relacji, no to jest normalne, że zaczynasz po prostu, wiesz, no jak to, przecież inne kobiety rodzą, przecież to nic, wiesz, też tak się w tym 2016 nie mówiło o tym. W internecie też nie mogłeś wpisać, nie wiem, depresja poporodowa, komplikacje poporodowe albo depresja w ciąży, to w ogóle te tematy nie wyskakiwały. I wydaje się, że czyli to ja się nie nadaję, ja jestem ta ułomna, po co ja to zrobiłam? Pewno też źle dla tej matysi, bo ona będzie czuła. I to wydaje, po prostu tam jest ten mętlik taki w tej głowie. Nie mam tej weny twórczej. Też czuję, że już nie jestem sobą, czyli kim ja jestem, gdzie ja tak naprawdę jestem, jak ja mam na imię. Czy ja się już skończyłam na przykład jako kobieta, bo też wszystko siada, libido, no wszystko właściwie jest, wiesz, i zostaje ci ta jedna rola mamy, czujesz, że to jest najważniejsza, ale mówisz, no ja bym chciała też trochę z tej Tatiany, z tej sprzed bycia mamą. To wszystko tam się, wiesz, no ale toczy się życie i w którymś momencie tak mówisz, a fajnie by było jednak, żeby ta matysia miała brata i zachodzisz drugi raz w ciąży, nie dostając jeszcze pomocy od tych lekarzy. Pozdrawiam tych, którzy pomagają, bo są oczywiście tacy i cała masa, ale w tym, przez te 3 lata, zanim od porodu dostałam pomoc, no to było, powiem ci, bywało hardkorowo i zachodzę w ciążę i jest radość. Trochę się bałam, czy znowu mnie nie trzepnie depresja w ciąży, ale tu jest od strony psychicznej cudownie. Natomiast fizycznie samoistnie pęka mi kość w 5. miesiącu. Po prostu, czyli fizycznie nagle tu nie mogę opiekować się tą córeczką, z którą mam relację. Nie mogę w ogóle się podnosić, o kulach tam, wiesz, chodzę. I też mówię, no jak to? No przecież zaraz, no jak to się stało? Też nie przewróciłam się, no po prostu tak się dzieje. Niektórzy, no czasem tak się zdarzy, bardzo rzadko, ale się zdarzy. Jest poród, teraz już wszystko fajnie, szybko. Pojawia się ten gnomiczek mały i też całe szczęście jest zakochanie. Wychodzimy ze szpitala i nagle, to też, bo wiesz, nigdy nie umiesz określić, co w tym wszystkim jest. Pojawia się depresja poporodowa. I znowu masz tak, ale jak to? Czy tak, i tak, wszystkie kobiety tak mają? Bo te moje znajome tak mi nie mówiły, że może tak przeczołgać. A przypomnę, że jeszcze są te komplikacje, czyli ja codziennie funkcjonuję, nie mogę iść normalnie jak każdy do toalety i właśnie nie mieć problemu z defekacją. Czyli to jest w ogóle rytuał, gdzie ja muszę godzinę albo i więcej poświęcić czasami na ten właśnie proces. W związku z czym jestem zagubiona. Próbuję dać z siebie wszystko, ale jest rozchwianie. I gdyby w końcu nie trafienie na specjalistów, którzy wiedzieli, że tu trzeba działać, gdyby nie leki, które przy depresji po prostu były wprowadzone, terapia, leki, a potem w końcu operacja, która mnie przywróciła do takiego stanu, że ja mogłam funkcjonować. Wiesz, normalnie iść do toalety jak każdy i wychodzę i jest jedynka, dwójka, ciach, wychodzimy. A wcześniej, wiesz, to było tak, jak ja myślałam, wiesz, teraz się z tego śmieję oczywiście, ale wtedy hasło dwójka to dla mnie było, ja, wiesz, i ryczenie z bólu, i w ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja pierdzielę, co tutaj się wydarzyło. Tego nie zamawiałam.
0: Melina w SC.

0: Ewelina w Esse Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik.
2: Jak już mówiąc brzydko, ten cały proces się zakończył, ja dostałam pomoc, ciało zaczęło się goić.
1: To było ile syn wtedy miał?
2: Ja w 2019 miałam operację, czyli on miał...
1: Tak rok mniej więcej później.
2: Półtora roczku.
1: Półtora roku.
2: I to był taki moment, kiedy nagle otworzyły mi się oczy, bo ja czułam ogromny, też miałam wstyd ze sobą, jakiś nosiłam, tak jakby, że no właśnie nie nadaje się, to mnie się przydarzyło, bo widocznie ja tak za bardzo, może ja to wszystko tak roztrząsam, no bo też jak chodziłam do lekarzy i mówili, że jest okej, to ja mówię, może ja taka, wiesz, bo niektórzy mówią, ty jesteś artystka, taka bardziej wrażliwa, może po prostu tak wszystko analizujesz, to ja mówię, co jest grane. W każdym razie dopiero po tym procesie, jak ja zaczęłam się goić, to ja zrozumiałam, że ja pierdzielę, ty... Zaczęłam mówić głośno też do tych moich znajomych i przyjaciółek, że sobie po prostu nie radziłam, że jest tak. I one zaczęły się otwierać i ja mówię, ja pierdzielę, dlaczego tak jest, że o tym się nie mówi tak, że to się zdarza? Bo gdybym ja wcześniej wiedziała, to ja bym nie czuła się taka wyalienowana. Mnie tak naprawdę książkowo pomogło, bo może akurat

0: nie mieli też narzędzi pewno takich, jakby miał psycholog. Chcieli dobrze, ale wydaje mi się, że te oczekiwania przede wszystkim ja sobie postawiłam, bo miałam takie wyobrażenie, że to jest tak, że rodzi się dziecko, wszystko już wiesz, to jest intuicja tylko i wszystko inne przychodzi łatwo. I dopiero to czarne mleko po prostu mnie tak spoliczkowało. Zobacz, to nie ty jedyna. A jednak to przynależność do stada nam się przydaje, że nie jesteś taki wyobcowany z tymi swoimi odczuciami. W związku z czym ta książka była też kluczowa i ja poczułam potrzebę powiedzenia na głos o tym, że po prostu ja jestem z tych, co nie dają rady. Żeby chociaż jednej dziewczynie po drugiej stronie dodać trochę otuchy i żeby poczuła się właśnie, że nie jest sama, że to jest naturalne, że czasami i komplikacje poporodowe się zdarzają i to jest wszystko naturalny proces, tylko reakcja, żebyśmy wiedzieli, jak reagować, co nam się należy, na przykład w kontekście komplikacji na NFZ, bo o tym się też nie mówiło. I dziewczyny latały po prywatnych klinikach, wydawały pieniądze na zabiegi, które nie przynosiły efektów, wydają swoje oszczędności. I powiedziałam o tym na głos i powiem ci szczerze, że cieszę się teraz, chociaż bałam się tego, bo ja nigdy wcześniej nie mówiłam o swoim życiu prywatnym, a co dopiero o intymnych takich, wiesz, sytuacjach. To bałam się tego odzewu, co tu będzie, a całe szczęście odzew był taki, że masa dziewczyn się do mnie odezwała. Wiele dziewczyn było zoperowanych przez tę samą moją kochaną Małgorzatę Uchman-Musielak, ginekolog, która no, ona mnie namalowała na nowo i przywróciła.
1: Czy ona pracuje w Łodzi, w Warszawie?
0: W Warszawie, ale dziewczyny przyjeżdżały z Polski, z różnych miast. Też dużo dziewczyn napisało mi o swoich historiach, że właśnie tak dobrze było usłyszeć, że to, co czują, czuję też inna babka. I wydaje mi się, że ja nie zachęcam nikogo do tego, żeby publicznie, no, wiesz, wynurzał się tak jak ja i obnażał, ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róży, czerni, zielonej, sraczkowate i wszystko. No i wtedy trochę łatwiej. Wiesz, nawet, a w przypadku depresji, no to już w ogóle, żeby reagować, jeśli osoba widzi, że coś się dzieje z tą bliską osobą i ona nie jest nawet w stanie czasami zdać sobie sprawę, bo to przecież zmienia się chemia mózgu, żeby reagować i nie bagatelizować, bo może dojść do tragedii. Pisała do mnie mama dziewczyny, której nie ma po tej stronie tęczy. I ja czuję, że to był taki proces, przez który musiałam po prostu widocznie przejść. Teraz jestem, co tak głupio brzmi, wiesz, trochę, no i nie mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna, bo to mnie przeorało trochę, ale wiem, że to był bardzo wartościowy czas po to, żeby być w tym miejscu, w którym teraz jestem, żeby też bardziej siebie zrozumieć. Wiesz, jakbym sobie powiedziała to w tej leżącej, takiej opuchniętej, z rękawiczką silikonową przed każdym udaniem się do łazienki, to powiem ci szczerze, że wtedy ona by powiedziała...
2: Słuchaj.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Mówię tylko powiem to, że kiedyś przyjechał na plażę nudystów zupełnie przez przypadek i ja już dalej to nie powtórzę, co komu wisiało tam. Ale...
2: Słuchajcie, bo to jest niewiarygodne. Kiedyś oglądamy nawet program dokumentalny na ten temat. W Niemczech ta kultura nudystów jest strasznie rozwinięta i zazwyczaj uprawiają ją seniorzy. I to tacy w wieku 70-80 lat, zresztą jadą na plażę, siadają na hamaku, leżaku, no i jak posiadała.
1: No i im wisi na przykład po prostu.
3: Jakiego wyboru nie żałujecie? O tym dzisiaj porozmawiamy. Aśka, to wiadomo, przejście do Eskiroku.
1: Jasne, prawda, przecież logiczne. No i ciekawe, czego Michał nie żałuje. No, Michał.
3: Naprawdę chcecie wiedzieć?
1: Naprawdę chcemy.
3: Takie plotki o tobie krążą, że dawaj, teraz, no!
1: No, Michał, nie!
3: Kurczę, no.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Melina Eskirok.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik.
2: Jak mojej mamie się robiło tkliwie, to zawsze mam duży łeb, nie? I ona zaczynała wtedy: Jezu, ja tą głowę urodziłam. I wiesz, i zaczyna się: mamo, no, tak wiem. Tak. Słuchaj, i rozumiem, a propos, to już rozumiem, dlaczego pierwszy singiel, tak, bo to był chyba pierwszy singiel z tej nowej płyty, pod tytułem Mama idzie w długą.
3: Tak, no mama potrzebowała bardzo pójść w długą. Różę się teraz, całe szczęście jestem w takiej formie, wiesz, bo wcześniej te łzy pojawiały się w takim kontekście smutku, teraz one są albo od świateł, albo...
2: Nie umówmy się, żadnych albo... świateł, to po prostu tak się wzrusza ta
3: tak,
2: rozmowa,
3: no, proszę,
2: zarówno pozytywnie...
3: Proszę Państwa, mam na imię Tatiana i jestem mamą. Jestem uzależniona od swoich dzieci. A o czym mówiliśmy, widzisz, bo już zapomniałam.
2: Tylko... Mama idzie w długą.
3: Tak, mama idzie w długą. Ja po jakimś czasie, jak już zaczęłam, i psychę, i fizyzm zaczęły być jakoś tak ładnie złożone i te puzzle zaczęły się powoli układać, to po pierwsze poczułam pierwszy raz potrzebę słuchania muzyki i pamiętam dokładnie, że to był wieczór. Uśpiłam dzieci, zeszłam wieczorem do włączyć sobie telewizor i to był program Jimmy'ego Fallona. Wtedy jeszcze byliśmy w Stanach Zjednoczonych, bo mój mąż pracował z Marcinem Gortatem, w związku z czym tam siedzieliśmy i jakiś artysta na koniec występował. Ja już teraz nie wiem, kto to był, ale pierwszy raz poczułam gęsią skórkę. Znowu. I to było dla mnie takie, Jezus, no, wiesz, na pierwsze dźwięki jest gęsia skóra i od razu zaczęłam szukać, co to jest za artysta, co, jakie piosenki, wiesz, co, zaczęłam sobie tańczyć i mówię, wraca, Jezu, nie straciłam. Zadzwoniłam do Maćka Magnuskiego, mojego basisty, z którym grałam, zanim stałam się mamą. Mówię, Maciek, musimy się spotkać, ja muszę coś napisać.
2: Był który rok?
3: 21? 2021. Już. Albo 20? Ja jestem zła.
2: Matyska miała 4-5 lat, młody miał 2-3.
3: I Maciek mi, dawaj, przyjedziesz do Mikołajek, usiądziemy sobie w centrum Kłobuk, centrum kultury i coś popiszemy. I wtedy w przeciągu dwóch wieczorów, były tylko dwa wieczory, my napisaliśmy 6 utworów, które weszły na tę płytę. Po prostu się wszystko wylało. Wiedziałam jedno, tylko że ja to nie może być słodko rdzące, nie może być podkład, nie może być piękny, słodki, popowy, tylko czułam potrzebę takiego brudu, jakiegoś
2: no, właśnie, co też chciałem cię zapytać, bo to, w tym to jest ten kawałek, gdzie ten Krzysztof Zalewski, nie? Z tobą, poczekaj.
3: Rewolucja w sercach.
2: Dokładnie. To wręcz aż się zdziwiłem, jak dużo jest tam brudu dźwiękowego.
3: Tak.
2: Takiego jakby nie kleiło mi się sympatyczną panią Tatianką.
3: Mariola sprzed.
2: Tak.
3: Taka latająca, wiesz, shake your pupka. Ja pisząc teksty wiedziałam, że muszę mieć równowagę muzyczną i stąd Marcin Bors, który jest kojarzony z takim konkretnym brzmieniem, często rockowym, nie zawsze rockowym, ale rzeczywiście takim, gdzie te przetworniki, różne efekty na gitary na przykład są nakładane. I ja od razu powiedziałam Marcinowi, że ja potrzebuję, nie zastanawiam się, czy to będą single radiowe 2:30, tak jakby się chciało, tylko tam utwory mają po 7 albo 6 minut niektóre, tylko chciałabym opowiedzieć historię, jak ja musiałam popodróżować od siebie do mnie, stąd tytuł płyty. To większość historii oczywiście dotyczy mnie, ale dużo historii też dotyczy obserwacji, które mogłam poczynić dopiero z tą świadomością.
2: Tylko muszę powiedzieć, jak dostałem pierwszego maila od twojego, jak rozumiem, swojego managementu i był tytuł od siebie do mnie, to ja myślałem, że agentowi się coś popieprzyło i wysyła przypominajkę do siebie, rozumiesz? Żeby...
3: Ja tu chodziło o podróż.
2: Tak.
3: O podróż, jaką przybyłam od momentu, kiedy stałam się mamą i ta podróż była długa i te teksty, wiesz, też nie były pisane na kolanie, tylko zależało mi na tym, żeby każdy opowiedział jakiś tam etap tego albo...
2: Czemu to trwało znowu, bo to był, poczekaj, to
3: 21.
2: Mama idzie w długą, to był chyba 22,
3: tak.
2: A mamy 26.
3: Tak. To nie było takie oczywiste, że dinozaurzyce, Mariole, przywróci się na rynek, dlatego że oczywiście ja chciałam grać, ale 8 lat na rynku muzycznym to jest duża przerwa. To jest długo. Zmieniło się dużo. Jak odchodziłam, to prawie Instagram nie działał. W 2015 to... No Instagram był, ale nie służył do tego, do czego służy teraz.
2: Nie, przypomniałem się od razu a propos francuska komedia, jak nie wiem, czy to nie Louis Define, w Lodzie go zamrozili i się...
3: Tak.
2: I budzi się po latach, więc tutaj Tatiana z lodu.
3: No, żebyś wiedział. I teraz tak, firma fonograficzna, też pukanie do drzwi kilku wytwórni, no, Mariola, no tak, ale nie damy pieniędzy, a to, co jest, o czym się zapomina. Wiesz, ja zarabiam, muzycy zarabiają na koncertach przede wszystkim. Jak ja nie koncertowałam, w związku z czym mnie nie było stać na to, żeby wynająć studio, zapłacić muzykom. Musiałam zbudować ekipę takich zaufanych ludzi. Jestem teraz im cholernie za to wdzięczna, bo wiesz co, większość z nich, na przykład Marcin Jagiełło i Bartek Grzanek, Marcin klawiszowiec, Bartek gitarzysta, oni przychodzili przez prawie 2 lata na próby, nic ode mnie nie oczekując.
2: Wiesz, to... Nie dzisiejsze.
3: No nie dzisiejsze. Melina w SC Rock.

0: Celina w S-Rock.
1: A ze mną z wami Tatiana Okupnik. Wspominałaś o dużej roli swoich babci w twoim życiu. Między innymi to, że były nietypowe jak na swoje pokolenie, ponieważ obydwie były rozwódkami, obydwie potrafiły odejść. Mhm. Chciałem cię zapytać, czy ty potrafiłaś w swoim życiu...
2: Rozwieść się.
1: Pozdrawiam twojego
2: Michał, podziękuję.
1: Nie. Mówi, czy potrafiłaś odchodzić?
2: Tak.
1: Nie wiem. Wiem, tak. Że odchodziłaś, ale nie wiem, czy... Wiesz.
2: Oczywiście potrafię...
1: Ludzie różny sposób odchodzą.
2: Tak. Ja muszę mieć... Muszę dojrzeć do tego. Ja, pomimo tego, że jestem, tak jak powiedziałam, ADHD-owcem i wydaje się, że taka w gorącej wodzie kąpana, to ja takie decyzje ważę. I muszę bardzo poczuć, że nie jest to dla mnie miejsce albo relacja, żeby w niej być, żeby odciąć. Ale oczywiście, że w życiu prywatnym i zawodowym było ileś relacji, które po prostu musiałam odciąć z różnych względów. Raz, żebym ja się czuła okej. Raz, że na przykład, czasami z muzykami nawet się rozstajesz. Nie dlatego, że nie lubisz człowieka, ale czujesz, że na przykład stylistycznie przestajecie się sklejać. A czasami oczywiście od tej strony ludzkiej się okazuje, że nagle czujesz, że nie chcę takiej osoby blisko siebie w swojej ekipie. I myślę, że umiem to robić. To nigdy nie są miłe sytuacje, ale myślę, że robię to tak... Myślę, że robię to w porządku.
1: A powiedz jeszcze, bo jak wspominałeś, że dawniej bardzo pilnowałeś prywatności, zakładam, to z tego się wziął, bo jak tam czytałem różne rzeczy o tobie, to były też takie wersje niemalże, że chowała się z kozami pod drzewem, z toaletą na drugim...
2: Boże, co, toaleta?
1: Nie, ale w sensie wiesz, że z jakiejś... tak jakbym czytał o Łodzi w XIX wieku i tam Tatianka gdzieś po prostu wydobywająca węgiel. No teraz już się wygłupiam.
2: Ale znaczy, że nie było mnie wiadomo, znaczy skąd się wzięłam.
1: Skąd się w zasadzie wzięłaś, że właśnie prawie że jakaś biblijna historia, że cię znaleziono gdzieś na kupce węgla, wiesz, w bramie. Czy to zdawałeś sobie sprawę z tych różnych dziwnych opowieści krążących o tobie?
2: Tak, i też artykuły w gazetach dotyczące tego, na przykład, co ja kupiłam i babcia mówi, zobacz, sąsiadka mi pokazuje, że taki dom, a tam zdjęcie jakiegoś domu, tak mówi, wiesz, wypadałoby, żebyś mi powiedziała, to czy byłoby mi miło. I, ale co najciekawsze, zawsze w takich sytuacjach, to ta sąsiadka, babcia mówi, nie, to głupoty, piszą, przecież jest zdjęcie i tam, wiesz, sąsiadka lepiej wiedziała. Oczywiście, że wiedziałam, ale też ja już też powiem ci, nie zawsze czytałam, zdarzyło mi się dwa razy może do sądu zabrać jakieś takie sprawy, gdzie jakoś bardziej, nie wiem, Photoshop wszedł w grę i tak naprawdę zrobili, wiesz, że wymyślili jakąś historię i ona mogła dotknąć moich bliskich, mnie albo osobę, o której też był artykuł napisany. No ale tak, to po prostu trzeba to ignorować. Znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że trzeba ignorować, jeżeli cię boli, no to nie mówić o tym, że cię boli, tylko iść do sądu po prostu.
1: Jeszcze zacząłem od tego, że przedstawiłem cię jako panią magister romanistyki, ale chciałem przedstawić cię jako kluskę. Mi się to bardzo spodobało. Skąd się ta kluska wzięła?
2: Ja uwielbiam makaron. Kluska albo bułka, bo mój zestaw śniadaniowy z sucha buła. No po prostu ja uwielbiam...
1: Do dzisiaj?
2: Dzisiaj też. Alicja na przykład. Alicja mówi, będę w sklepie kupić, weź mi bułkę. To jest zestaw mój.
1: I jak potem, w ten sposób się żywiąc, masz moralne prawo do mówienia dzieciom, żeby zjadły jakąś kaszkę, czy tam, nie wiem, warzywkę.
2: Też lubią suche buły. Ale wiesz co? Bardzo lubię. A kluchy uwielbiam. I pampuchy nawet suche mogę. Do tej pory. Ale lubiłam. I makaron to ja mogłam taki dopiero co odcedzony, to ja tylko, wiesz, sobie zresztą makaron.
1: Wiem, że prababcia to od kotletów mielonych, tak?
2: Kotlety mielone i ciasta, ale wiesz co, babcie w ogóle, mama też gotuje. Ale u mnie wszystkie kobiety były takie gotujące i karmiące mnie, no i ale też działające, pracujące. No i kurczę, te makarony, no to w różnej postaci, bo ja do dzisiaj, moje ukochane, no nie ze spaghetti, ali olio peperoncino. I tam tak naprawdę są tylko kluchy, to znaczy spaghetti po prostu i co? I oliwa, czosnek i peperoncino i tyle. I to jest moje ukochane. Ja bym to mogła wcinać naprawdę codziennie. Moje dzieci, jak ja się pytam, robimy spaghetti. No i potem mówię, dobra, robię dla nich, ale jestem klucha, no, cały czas.
1: A babci, czy mam prababcię od kotletów mielonych, a babcie jakie miały specjalizacje, specjalności?
2: Wiesz co, i w mięsach były dobre, znaczy jedna babcia żyje, moja ukochana Ula, lat 90, rocznik 36, najlepszy, jest petarda, jest cudna i babcia... wiesz co, babcia wszystko. Babcia to w ogóle zawsze lubiła też eksperymentować i babcia pięknie przystrajała. Czyli wiesz, jak szło się do babci, albo były imieniny czy urodziny, to tam wiesz, te krokodyliki z ogórka, wiesz, te pieprz, oczy, papryka, język, no po prostu pampuchy jak szykowała, czy dla mnie, czy dla dzieci, to zawsze te pampuchy też musiały być jakoś przystrojone, że to był ludzik, albo wiesz, nawet robiła pampuchy w kształcie bałwanka, no to po prostu wiesz, samochodzik i tak dalej. Potem ja, wiesz, dzieciom, pizzę chcecie jaką? Mama, zrób dzisiaj mi auto, nie? Albo jakieś bardziej skomplikowane konstrukcje też wchodziły w grę. To właśnie babcia robiła tak. Druga, przepyszne sosy tatarskie. W ogóle dobrze z tym gotowaniem u nich było i jest.
1: Ślinka mi pociekła. No to, drodzy państwo, dinozaurzyca Tatiana Okupnik. Bardzo ci dziękuję za wizytę i baw się dobrze.
2: Dziękuję. Dziękuję, a ja zachęcam do tego posłuchania od siebie do mnie. Na YouTubie można zobaczyć teledyski. No bo w końcu jak już przyszłam do ciebie, to
1: tak jest.
2: To tak. To tak jest. Przekierowuję.
1: Do zobaczenia. Melina.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rockowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
0: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Trochę się już gubię z perspektywy czasu, czy to był pierwszy, drugi, czy trzeci wielki singiel zespołu Oasis. No, w każdym razie jeden z tych pierwszych, najpierwszych. Oasis i Don't Look Back in Anger na Dzień Dobry od pana Jara, który właśnie przejmuje stery Westerok i zaprasza na niedzielne kultowe historie. Będę tu z państwem do 18:00. W tej godzinie opowiem m.in. o zespole Creed. Będę wspominać także The Beatles, ale najpierw państwo pozwolą, musi się znaleźć trochę czasu dla nowej solowej twórczości Grzegorza Kupczyka.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: It's My Life.
1: To jest zespół
0: Bon Jovi. Wczoraj były 53. urodziny Scotta Stappa, wokalisty grupy Creed, a więc kapeli, która sprzedała 40 milionów płyt i ma na koncie na przykład nagrodę Grammy. Zdolnego gościa, o którym przez ostatnią dekadę, no może chwilę wcześniej niż przez ostatnią dekadę, mówiło się jednak głównie w kontekście choroby, która doprowadziła go niemal na samo dno. Bo 12 lat temu wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Znaleziono go ponad szwędającego się po ulicy. Mówił sam do siebie, sugerował, że ktoś próbuje go otruć. A znajomym wysyłał SMS-y, w których pisał, że obawia się, że na Florydę niedługo spadnie bomba biologiczna, a on sam jest obserwowany przez agentów służb specjalnych. Potem były telefony, jakie wykonywał pod numer 911. No generalnie źle się działo. Poddał się leczeniu, no i potem okazało się, że cierpi na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Na szczęście stanął na nogi i w końcu może powiedzieć o wielkiej uldze, gdyż znam przyczyny swojego zachowania, mówił w wywiadzie, kiedy już

0: piosenka z debiutu Gansów, debiutu, który nie cieszył się od razu wielką popularnością. Już kiedyś Państwu opowiadałem, że 50 kilka tygodni musiało upłynąć, gdy ta płyta znalazła się koniec końców na pierwszym miejscu listy sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Rok po premierze. No ale do dziś jest jedną z najchętniej kupowanych debiutanckich płyt w historii muzyki. Gansi i Sweet Child O' Mine za nami, a za moment pojawią się New Radicals.
1: Autopromocja. Melina.
2: Rock. Tatiana Okupnik.
3: Pisali, o, bardzo sympatyczna, no i tak dalej. A ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
2: To ja.
3: I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
5: All right, this is Kirk from Metallica.
6: Hello, I'm David Gilmour.
7: Hello, I'm Richard Wright.
8: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
9: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Aerosmith w towarzystwie Youngblooda. My Only Angel. Byli Państwo kiedyś w Londynie? Jeśli tak, to założę się, że odwiedzaliście to miejsce, o którym będę teraz opowiadać, a które stało się sławne dzięki temu, co stało się 8 sierpnia roku 1969. Punktualnie o 10 wstrzymano ruch na przejściu dla pieszych przed studiem, w którym właśnie pracowali, studiem nagraniowym EMI w Londynie. A powodem zatrzymania ruchu była sesja fotograficzna właśnie zespołu The Beatles. Muzycy wpadli na pomysł, by przejść tym przejściem, zrobić zdjęcie, które miało potem trafić na okładkę albumu Abbey Road. Something.

0: to jedna z tych piosenek, które poznawałem w innej niż oryginalna wersji. Bo to nie jest piosenka napisana przez Lenego Krawica, tylko cover. Kiedyś Państwu już grałem oryginał. Też dobra, ale wersja Lenego chyba jeszcze lepsza. 15, a więc pierwsza godzina naszych kultowych niedzielnych wspominek za nami. Drugą otworzy zespół, który za moment trafi, a raczej dokument o nim, do kin i będzie można zobaczyć, jak wyglądało życie po Chesterze, gdy szukali nowego wokalisty, a okazało się, że znaleźli wokalistkę. No i jak wyglądał powrót z martwych do żywych. Linkin Park.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

Joey Ramone i jego wersja What a Wonderful World. W czwartek, przypomnę, bo ta data już się pojawiła tu na antenie, minęło 30 lat od momentu, gdy Ramonsi grali po raz ostatni razem. 30 lat, ale zleciało. I teraz pan Billy Morrison w towarzystwie Dextera Hollanda. Bardzo piękne, dobrze rokujące nagranie w ST Rock.

Breakthrough, zespół Queen. W kwietniu łaziłem sobie po Dublinie i obserwowałem różne miejsca związane z pewnym gentlemanem, który naprawdę nazywa się Dave Howell Evans, a państwo mogą go kojarzyć bardziej jako The Edge'a, gitarzystę zespołu U2. Byłem nawet pod jego chatą w Dublinie, oczywiście za wysokim murem, obserwowałem jedynie dach i szczytowe partie jego chaty, której z ulicy poza tym nie widać. The Edge mieszka w Dublinie, choć tak naprawdę Dublińczykiem z urodzenia nie jest. Urodził się, wczoraj dokładnie miał urodziny, 8 sierpnia 61 roku, dokładnie w innej miejscowości, także stolicy, Dublin jest stolicą Irlandii, on przychodzi na świat w stolicy Wielkiej Brytanii, w Londynie. To wszystkiego najlepszego, Edge, na te wczorajsze 65. urodziny.

0: trochę Szkoci, a trochę bardziej jednak Australijczycy z racji tego, w jakim wieku przeprowadzali się do Australii bracia Young, no i gdzie zakładali koniec końców kapelę o nazwie AC/DC. You Shook Me All Night Long. A za moment nasi zachodni sąsiedzi z płyty, która dosłownie chwilę temu miała 25 urodziny. Z albumu Muta, numer Zone, Rammstein.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama. Dobrze rokuje.

Lubię się. Lux Torpeda. No, ja się lubię, państwo. To była garść dobrych rad dla tych już nieco starszych. A teraz historia sprzed 3 lat i smutna rocznica śmierci Sixto Rodriguez'a, która to informacja o jego śmierci najpierw pojawiła się na jego oficjalnej stronie internetowej, a potem śmierć potwierdziła jedna z jego córek, bodaj Reagan, w rozmowie ze stacją Fox, mówiąc, że tata borykał się w ostatnich latach z kłopotami zdrowotnymi, no ale nie jest to nic dziwnego, w końcu był to człowiek po 80. I to też był człowiek, który trochę zniknął na początku XXI wieku, a z niebytu dopiero wyciągnął go oscarowy film dokumentalny Searching for Sugar Man.

0: Heart-Shaped Box. Według Courtney Love ta piosenka opowiada o pewnej części jej ciała. Dość, powiedziałbym, intymnej. No i teraz pytanie, czy można jej wierzyć, bo autora tej piosenki już o to nie zapytamy. Niestety. 16. Półmetek niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz jeszcze tu z Państwem zostanie przez 2 godziny, a razem ze mną za moment grupa Kiss.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: stolicy miasta E.T. Love. A my teraz przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie, skąd pochodzi zespół, który niedawno zresztą był u nas w Warszawie na koncercie na letniej scenie Progresji. Wiem, że się Państwu podobało, więc z przyjemnością gram muzykę z ich najnowszego krążka Suede.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Joe Cocker, facet, który miał żonę, która była z pochodzenia Polką i dlatego tak bardzo lubił do Polski przyjeżdżać na koncerty. Ale już tego robić nie będzie, z wiadomego powodu. A teraz pewien gentleman z mojego Fyrtla, jak my to mówimy w Poznaniu, który karierę muzyczną zaczyna jako perkusista, ale nie posiadał odpowiedniego instrumentarium, więc szybko zmienił rolę na wokalistę, gdyż jak sam twierdzi, ci mieli więcej zdjęć w gazetach. Coś jest na rzecz. W czasie nauki w technikum założył razem z trzema kumplami zespół o nazwie Los Desperados, no w którym, skoro chciał być wokalistą, tym wokalistą był. Skład współtworzył także Lica, z którym grupa nawet w składzie zagrała dwa koncerty. Potem się zespół rozpadł, bo Lica poszedł do innej kapeli. W latach późniejszych, już jako wokalista i basista, podjął współpracę z Popcornem i Chomikiem. I był to skład, który stanowił kanwę dla późniejszej grupy o nazwie Acid Drinkers. Titus ma dzisiaj urodziny. Ostatnie z piątką z przodu. Wszystkiego najlepszego. Always look on the bright side of life.

0: to, jak dobrze brzmią covery Michaela Jacksona w wersji na bardziej rockowo, świadczy o tym, jak znakomite są to piosenki. Beat It w wersji Fall Out Boy i Johna Mayera. A za moment piosenka, która była pierwszą z tych w latach 90. nagraną, do której teledysk nakręcony na YouTubie miał przekroczony 1 miliard odsłon. Już oczywiście w czasach, które są nam zdecydowanie bliższe. November Rain.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Tatiana Okupnik.
3: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
4: Idę.
3: Naprawdę ciekawe to o czym. Widzisz, ja ciągle spokojna jestem.
4: Tego wyczuję.
3: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. Zaraz, to jest z kasety? Bo ty już wiesz, kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No, ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

Michael Stipe. Pytano ostatnio po raz 178, czy jest szansa na powrót R.E.M. Po raz 178 powiedział, że nie za bardzo. Bo jeden z nich, przypomina, cały czas jest farmerem i nie zamierza porzucić produkcji żywności na rzecz powrotu do show biznesu, którego od dawna nie lubi. I ja to mimo wszystko, choć bardzo żałuję, szanuję. A teraz pojawi się zespół z Manchesteru, który to zespół był zespołem, który miał być szansę naprawdę wielki i przez moment może nawet wielki był, tylko że oni się ciągle kłócili i to się rozpadali, a to na nowo się schodzili. No generalnie działo się tam bardzo dużo. W roku 97 wydali swój album Urban Hymns i to był taki opus magnum ich kariery. No i to z tej płyty właśnie pojawi się dla Państwa nagranie. Jedno z ładniejszych z tego albumu. The Drugs, Don't Work, The Verve.

0: z ręką na sercu, to obok Cukero i Rosa Ramazzottiego i oczywiście Albano i Romina Power, to za dużo włoskich artystów nie znam. No ale Måneskin to wyraźnie zmieniają. To jest już gwiazda światowego formatu. Ich Begin na chwilę przed godziną 17 pojawiło się w SC Rock. A za moment ci, którzy chwilę temu grali w Krakowie. Limp Bizkit.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: niezwykłe jest płyta Ten zespół Pearl Jam. Można do niej wracać i wracać i nigdy się nie znudzi. A za moment będzie 35. rocznica jej wydania. Naprawdę, w tym miesiącu. 27 sierpnia będzie dokładnie 35 lat od pojawienia się płyty w sklepach. Piękna i już naprawdę odległa historia. No dobrze, wróćmy do roku 2026. Coś nowego Państwu zagram.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Dust in the Wind grupy Kansas. A teraz pojawi się piosenka, która była zainspirowana zdjęciem zrobionym pod wpływem alkoholu. Naprawdę. Taki był początek historii piosenki Photograph, która opowiada o wspomnieniach Chada Kroegera z dorastania w tym małym miasteczku w kanadyjskiej Albercie. To pierwszy singiel z albumu All the Right Reason, która to piosenka, który to numer został opublikowany na singlu dokładnie 21 lat temu.

0: o południowoamerykańskiej dumie. To piosenka zespołu Lynyrd Skynyrd. Ja już kiedyś opowiadałem o tym, jak to kiedyś z Neilem Youngiem zespół dyskutował piosenkami na temat tego, czy to południe ma prawo do tego, by być dumnym, czy tak jak twierdził Neil Young, raczej do wstydu, bo przecież oni najdłużej chcieli utrzymywać w Ameryce niewolnictwo. Do tematu jeszcze kiedyś obiecuję wrócić. Na razie jednak czekamy na Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esse Rock.
2: Ich obecność może wywołać dawno niewidziany uśmiech, poprawić samopoczucie, a nawet obniżyć ciśnienie krwi i zwiększyć motywację do leczenia. Właśnie dlatego powstała Karta Praw Pacjenta do kontaktu ze zwierzętami towarzyszącymi.
3: Przecież dla wielu to jest to jedyna bliska istota, która kocha bezwarunkowo. Pies się nigdy nie obraża. On kocha bezgranicznie. Medycyna paliatywna zmierza do tego, żeby uczynić życie człowieka jak najlepszym, bo my nie zabierzemy całego cierpienia, my możemy je sprowadzić tylko do stopnia dającego się znieść.
2: Mówi autor projektu Tomasz Dzierżanowski.
1: Drogowskazy Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esse Rock. W każdą niedzielę po 21:00.

0: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
2: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
3: This is Robert Trujillo from Metallica.
4: This is Bono here. Stay tuned.

Richard Ashcroft, wspominany już dzisiaj przeze mnie w kontekście The Verve i historii z roku 97. Ale żeby nie było, że trzymamy się tylko historii z ubiegłego wieku, to teraz muzyka z wieku obecnego, 21. Amen. Hailstorm.

0: Piosenka Heja, historie. A to były kultowe historie Jarka Sobierajewicza, który właśnie mówi do usłyszenia, bo musi oddać pan Jaro teraz stery Eski Rock w ręce Oli Galant, która za moment z gościem pojawi się w drogowskazach. Dziękuję bardzo, do jutra, trzymajcie się.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Jerajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.